Lusazi maso gange na yenye mama wiyinza wampe wai katonda kusetu ula vili usazi uluwe vigambo vionda hai katonda weche inda wetuwala vya machoha agane lotata inda daudi asetu ule vigambo vya goliase.

wewawo na kukwasa kudogo na yeyogera wansuwolinirwa waliwomuliro waliwomuliro ogwoche nzula ogwoche nsamba ogwoche bitega yogera yogera ulidogo liona luvuruka

Bichebeka mantomana kwendi kakulima wangula. Kuliarike zako kukwe nganga. Ayayayayayaya kukende kuba wangula. Oline mwalibera wadeo sadaka za bantu bitano. Baibulie gamba kuliarikuwe richako. Ayayaya kulima wangula wayo sadaka yo kubengalezu. Mokulumi zamanya gari musadako musajaje ya wayo.